0: cigaret nie szukać, sylwetki hajat, a celu nam czasem.
1: Idziaj, idziaj, idziaj.
0: Nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie jad, nie j